sali mi ekena ngwen abingiri ti doneni katamilo ti doneni yujeni ti doneni wabijeri jawioma tede yule minwana mormo kalo erwako yule mamba na mormo kalo

Nyonya Mugo. Yes, mano imori to abisalo mokech, wodnya kachira mobi holo. Ah, Kenya Air Force. Mamu, mamu, mamu, nyasuba. Chimeji. Yes, mano imori to Elisha Oyuga, wodnya kach.